i twoi włosia, rukami chładycy. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Kiedyś dom. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok.

zdujmy. Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. Witam, Krasi, Demko Trochanowski, z tej strony radia. Witam was wszystkich, tym bilsze, że zas sobie dyskutujemy. Wertamy do toho po wakacyjnu, wertamy do toho takiego, jak to się wysiduje po lemkiwsku, może po isty flow, takie staro lemkiwskie słowo, ale to już perestanu sobie kiepkowaty, do takiej prywyczki, że zaczynamy dyskutować zas po pererwi, na premier na Demko etlem.fm, na premier na różnego rodzaju komunikatorach o lemkiwskim rosyjskim języku, co miał bars, ale to bars zas ciszyt, za to nie będę już za bars prodążał. Zaczynamy sobie dzisiejszy program, tak jak se zaczynamy od dżingla z muriankowego bukwaria, a pak już wiesz, że tu komunikator już chodziat, bars siastoho ciszu, no i po dżingli zaczynamy sobie naszą słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
2: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
4: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
2: I jak igła. Y czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
2: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
4: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
2: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
2: Z twardą znaką.

No, ja tu już pierwsze językowe zwiedzenia mam. Dziękuję słuchaczowi, który pisze, że robi w garaży intercooler i już ma je na to aż i... Nasi lemkiwskie nazwania, że to mógłby być interchłodnik. Ja nie znam, o czym Petre besidujesz, za to, że ja się tak znam na autach dobry jak na jaderni fizyci, albo jak tu pisze nasz słuchacz, wozduchochłodnik. Dobry. Podumamy sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różnym analogizmem, jak przychodzi do naszego języka, nerezmy o tym besidłali, ale przyznam się, że nadnezwim się na to aż na tiłko nie zrychtuwał. Postaram się da jak odpowisty, ale ci rzeczy są choczuję to, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, że to było w pierwszym programie, bo my besidłali o słowie gełtaty i zwernuli smy łachu przed wszystkim na to tu Joho, możesz powiedzieć zwukowist, że samo słowo tak spróbuję odtworzyć to ruch i to odgłos gełtania, gełt, gełt. Spróbujcie sobie wsłuchaty się jak gełtaty na premier wodu. W taki horiaczy dzień przed uszutką, żeby tak pił flaszkę tej wody się napyty, tak? No i po audycji, znaczy jak raz w czasie audycji już jem dostał jeden ciekawy komentarz. Jakiś etykat toho g, no i tu jak raz szerszy problem, jak dla jednego gełtaty, bo w słowiańskie to g, to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powie, kto sim jakoś zwidał, jak nazwaty, to wszystkie są własne, no to g to bude zwłóczny zadniojazykowy, stuleno-wybuchowy, są własny, a h to bude zwłóczny, hrtanny, szparowy, są własny. To dla komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy to premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h. Musimy znać, że kiedyś w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do chora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystkiego g na h i że potem już nikoli tego g nazad nie pusty, tak? Bo przede wszystkim bardzo interesująco zachowuje się to słownictwo, które naśladuje zwuk i to takie też ekspresywne słownictwo. Dołożmy sobie do jakiego premiera, giłgaty, giłgnuty, tak jak husy roblat, tak? Mi się zdaje, że tu nikoli to g nie przeszło w h, nie znam, może też gdźgaty. Jest takim czasosłowem, które dakus może naśladuje zwyk, choć trzeba powiedzieć, że to kiedybyśmy przybliżyły to nasze gołtaty albo gołtnuty gołt, to już aż i werchlacki fiksuał to czasosłowo, a ja przypomnę, że my o tym besidłali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk y po g win peret eł się zjawił, a nie jak w innych wschodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mich tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się za bardzo powtarzać. O, wozmy sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu ciż bars się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, lem girg, girga, nikoli to g nie przeszło w h. Zresztą, wozmy sobie gneraty, giugaty, gzyty, co jeszcze, gneraty jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to iszczy prasłowiańskie g, które nikoli nie przeszło w h. No i tu oczywiście besiduju, nawiertam do tego programu,
o programu, w którym sme by sidłali, dyskutowali też ze słuchaczami o tym, czy mają być program, czy program. Ja stronnik toho jednak je, choć to też inny premier za to, że wszystkie te programy geografii i inne toho roda rzeczy to są duże późniejsze, no i to G, które przychodziło w zapożyczeniach, ono do nas przychodziło jak G, bo musiło jeszcze być w języku. Znaczy, nie wszystko G wertajuczy do tego programu z peretyżnia, nie wszystko G przeszły w nas. Zresztą, jak sobie posmotrimy na to ponimo, grybi, ugorleci, czy nazwiska, tam ciż bardzo często G. Przede wszystkim to w nachołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkiwskim rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwrnuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobry jej znaje Rusyny z południowej strony Karpat, z Piaszczyszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba też powiedzieć, że to trzy słowa, i pras, i żelisko, i big lies. Jak raz fajno wkazują trzy całkiem różne drogi, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te drogi, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowiem, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu drogę, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo pras na pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to narzędzie, które dasz to stiskało, tłoczyło, albo mogło wychładyty, taki magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku ci szjawiło z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny sliw. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka, ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż żelisko. I że było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho z Big Lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu, że to jest taki narjadia do prasowania. No i że może też występowaty w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno z dużo starszym slawiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku, i przyszło pak do nas też chyba duże późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji przyznam, nie mam w nas, że się by siedłało pras, i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, w słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częściejsze, młodsze radsze już perebrali toho. To żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa Big Lies, bo tu ani polonizm, ani to niesławiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego Big Liesen. No i
tu zazwracamy do toho naszego G, że tu absolutnie też przyjęliśmy w oryginali, tak jak w niemieckim Bigelizen, w niemieckim słowie mamy to G, za to rosyjski język perenyma tego jako G, a nie próbuje, tak możesz powiedzieć, zosłowiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do tego, że Rusyny na południe od Karpat nie wiem, hostnują Big Lies, ale i Big Lujut, tak? Znaczy, wykonują tot ruch Big Liesom, żeby koszela, cygacze byli bardziej gładka. Bigluwaty, biglowaty. I tu też taka ciekawinka, że to słowo nie kończy się na podkarpacki Rusy, bo słowacko-dialektyczny słownik fiksują takie słowo jak piglajs i piglować, znaczy prasowaty. A to pierwsze to żelisko, no tam słowackie drzewa jednoznaczno wywodziec z niemieckiego Bigelizen i Bigeln, bo Bigeln to niemieckie czasosłowo, które oznacza bigluwaty, znaczy prasuwaty. Treba tu lempowisty to, że to w tym dialektycznym prostorze słowackiego języka, bo w literacko oficjalno nazywają się żehliczka i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, da jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spisze też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno przez to tu bliskist ze słowackim i rosyjskim języku. Zresztą, aż i w madziarskie do jakie drzewa pojawiają się dialektyczne drzewa, że desy tam też by się dowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-madziarskiej drżawi był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki też przychodzyły przez to oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i madziarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak wiem, smutny wasz, ale probacz te osnowateli madziarskiego języka, kiedy wiem, to źli wymowy. No idźmy do tego Bigelizen. No, niemiecko, żebym o tym nie zabył, bo to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na Bigel i Eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliskom, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakbyśmy posumtrili od takiego drzewa, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od są żeliza, od takiego czegosy, które jest nagryte, jest żelizne i możnym tak bigluwaty, tak prasuwaty, że nasz to staje się barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże łatkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze bigelize, no to już żelizo użyłem pojasnym, ale bigel to będę oznaczało, dasz to jak pałk, jak taki wgnęny, tak dasz to wgnęne, tak? Tak jak nie znam, jak w okularach maty to takie wgnęne na kińcy, jak wiszak, jak sztosy takie wgnęne, tak? No i to słowo pochodzi od niemieckiego biegen, to znaczy zgnaty, zahnene. I jak raz tu, kiedybyśmy się przysmotrili niemieckomu językowi, to Bigelizen, to znaczy, że takie wygnene, to za co to się trzyma, i Eisen znaczy to żelizo. Możesz tak chyba to wywesty. No i to biglajs i biglowaty. Kiedy sobie to
tak powedeme, że my mamy żelisko, z polskiego żelazko, a na południe od Karpat mają biglajs, to i my mamy żelizo, lem prosto żelizo, a biglajs bude oznaczał po iduczy drogą od niemieckiego języka, nie wiem, żelizo, ale żelizo z czymś takim, które ma jeszcze tu taki pałuk, to taki taki daszto wynene. Zresztą, chyba nie wytrzymam, żeby to pałuka tu dajak się prynym dakus nie zatrzymaty, ponieważ chyba pamiętate, jak dawno temu. Och, strasznie dawno temu by się dowiedzieli o tym prefiksie pa. To sud, to formu, jak to pałuk, to taki wygnany, jak, nie znam, jak pałuk tisz, to pamiętajcie, pałuk tisz, to co maje kilkosy tam nich, nie znam, kilku maje pałuk wisem, wszyst, oj, probaczcie. Jak pałus, to do dróg, kotrym się nakłada na wiz z osiną, pamiat maje to prefiks, a i takie słowo jak paryja, o kotryzmy też besiedu i kolesyzmy zaczęli taką fajną, ciekawą besidu na temu to i toho słowa paryja, które przeszło w paryju, ale ono się wywody do czasu słowa ryty, znaczy, że paryja to jest to miejsce, gdzie woda najczęstsze wyryła, to miejsce, w którym, no to tu dziru, taku pomiędzy, najprimir dwoma horami, czy dwoma skałami. Parobok, oj, tu jeszcze takie słowo, jeszcze incze, no jest tych sliw paru z takim sufiksem, prefiksem, probaczcie, kotry się douczat, jego już nie jest, kolejny był bardzo produktywny, uczył się z jakimi inczymi słowami, no tak, czy tak, to już dawno na koli to było. To jeszcze, no to wszystko, pałuki, pauzy, pamiaty, paryi mają bardzo fajne, nie będę już się to powtarzał, ponieważ do tego pa, na przykład, był uz, znaczy uzeł, to pauz, to jest pa, onz, dawne pa, uz, od uzła. Mamy to tu paryju, de pa plus ryty, mamy pa, uk, tu jest super fajny przykład, bo pa, ong po polsku, pa jong, tam jeszcze to ta jota woszła, no i dała nam pałk. No i tak jeszcze na koniec, ciszne pominu toho, że mamy to pałk, to dasz to wychnęne, tak jak łuk, o, łuk i pałk, tu mamy to pałk i mamy pałk, to z tym ma szizdowisem nich, jak już nie pamiętam już kilka to pałk maje tych nich, jak sobie, bo mówię, oba, to jeden jest pałk i drugi jest pałk. No i wymowi absolutno sud bars podobna. Czom tak jest? No bo lem kiełskie L wymowi eł w tych określonych pozycjach realizuje się jak to neskładowe U. To tak jak walk. Mamy walk, pierwszy zapiszemy jak W, drugie jak eł, ale oba wymowimy tak samo jak neskładowe U. No i tak na ucho od granicie pomiędzy nima może takoj ciłką zaniknuty by się dowiedział o tym pałuku, o tym takim wychnenym do biglajza, do żeliska, do prasa i o tym pałuku, który ma szizdowisem nich, kiedy możecie skomentować, to mi powiedzcie, bo ja już ani nie pamiętam. No co jeszcze? Bo tu, dobry, to jeszcze skończył o tym pałuku. No tu w obok primirach mamy to dawny prefiks pa, który uczył się z różnymi słowami, a dnes, czerez to, że czerez inne fonetyczne procesy, to ong przeszło od nas w nas w u, znaczy ong przeszło w hub, tak samo jak mamy gołąb i hołb po lemkiwsku, z postawieniem z polskiego języka. No i za to czasem tak język robi, że czerez różne historyczne fonetyczne procesy zmieni jedno w drugie i mamy malizmy pałk, to wykrywleny i pałk, polski pająk, prasławiański pająk, wymawlany dnes takoj, tak samo.
To samo zresztą budete widzieć w dwóch różnych słowach. Muka, to ta, z której się pecze chlip, i muka w robocie, ale muka, muczacza robota, tak? To idę o to tu muku, i to ta muka, która muczyt, to ona idę od starego on, choć w polsku będę męka. No, ale to już inny język i inny proces. No i też nie mogę sobie odniaty to, że kiedyś taką hipotezę im wysnął, że nasze bajus, które przyszli z Madziar, to już w madziarskim były przyjęte też z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do tego Madziary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba, i od toho dali im bajusa zresztą. Pribuła im to dosliczać kiedyś też w programie, aż im maďarski etymologiczny słownik wskazuje pochodzenia neznane od kiedy są to te bajusy. Budu pribuła do kiedy tą hipotezę da jak dokazaty. No ale na tym skończył też to tu wstawku o tym prefiksie pa, o pałuku, który jest w słowie biglajst, w tym znanym na pierwszej uszczyni i podkarpackiej Rusy, jaki odpowiada naszemu żelisku i naszemu słowi pras. No i tak od geutaty, toho, co naśladuje zwuk g w różnych słowach, doszliśmy w kińcy od żeliska i prasa do biglajza, a od tam ale przez niemiecki bigel do starego słowiańskiego pa. Z pałuką, z pauzą, z pauką, z pamiaciu, co tam zmieści dneska, z parobką i veloch inczych. No i wyszło nam z toho velo sliw, velo historii naraz, dawne fonetyczne procesy, germanizmy, polonizmy, madiaryzmy i jeszcze starsze słowiańskie formacji. No i za to też wernu do tej naszej dyskusji owo mówi program, czy program. Raczej program ma swoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do bardziej ukraińskiej fonetycznej maniery, gdy to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to ci geutaty, ci biglajs, ci program, ci girg i inczy geutania i geugotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratyło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypiszcie na demko@lem.fm albo na komunikatory, a interkuler, dumam, że do toho jeszcze werną. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianek słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 14 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W serii Ladomyrów z Nyjskiego Okresu w sobotę 12 września septembra tego roku zeszli się przedstawiciele Madziarów i Rusyniów, żeby oddać cześć Antonijowi Hodynkowi. W tot ten z inicjatywy Akademicznej Rady Madziarów na Słowacji współpraca z Selskim Uriadom w Ladomyrowi była na budynku uriadu odkryta pamiętna tablica tomu wyznacznemu rodakowi. Kiedyże to drik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podii wzięli uczest mnogo wyznaczno przedstawników obok narodów. Za Rusynią były prisutne delegacji ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był naprzód członem korespondentom, a późniejsze riadnym członom Madziarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadu czesnego predseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuć, że Antoni Hodynka był pierwszym kwalifikowanym wczynem, który zajmował się historią Rusyniu. Łece na tę temu przeczytacie w dopisie na naszym portalu. W minułym tygodniu Rada Miasta Gorlicy wrnęła do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupca burgomajstra przedstawił radnym informacji ze stryć z zariadem wojewódzkich dorych i projektantami. I jeszcze w lipcu i juleju odbyła się strycza dokajucza wielowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadu miasta Gorlici, gminy Gorlici i gminy Zamkowa. Pesi dotykali przed uszotkom wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jednym z cieniów jest najty rozwiązania, które spryczoniłoby jak najmniejszej sproty użyteliów. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebu uwiedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 września septembra w Seli Wysokie w gminie Rudna odbudę się czwarte lemkiewskie śpiewania. Podia zacznie się o 14 godzinie przed koncertem ansambli Perejdut w świątecznym korowodzie. Wosnuplet lemkiewski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, lemkiewski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sesanka, orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że już najbliższy weekend 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podii odbyła się w Portnom, rytnym seli malaria, bajkaria i suspilnego dziejacza. Początek tej części o 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w Gorliciach w ruskiej bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni są twórcy słowa z Polski i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemkiew. Współorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Serdecznie prosimy.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: Лем ФМ на живо.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

No dobry, kończy się nam pomaleńko to dzień oznaczony 14 czasem, znaczy 14 dzień wersja septembra 2023 roku, jaki jawla się przynachodzi, lista 57 dni w rejańskim kalendarii do kińcia roku, staje lem 108 dni. No i smotrzył na juliański kalendarz dnes. Pierwszy dzień wersja septembra w juliańskim kalendarii. Za gregoriańskim stylem dnes świadkują Petro, Joan, Semon czy Wiktor, a za schodnim kalendarium na premier Seman i Tatiana, oczywiście, wszystkim, co dnes świadkują, wszystkiego dobrego. Okrem toho, co nam przynosi 14 dzień wersja, już próbują jakby to perewesty z angielskiego. Dnes Międzynarodowy Dzień Borby z syndromem burnout. Burnout to po prostu profesyjne wypalenie. O, tak może chyba syndrom taki związany, kiedy już długo, bardzo długo źli rozporządzamy swoim stresom i czujemy takie nowe palinia, inaczej to one nazwemy. Okrem toho, jak już im powie w juliańskim kalendarii dnes pierwszy dzień wersja septembra, to znaczy, że to początek indyktu, znaczy nowego roku, nowego kolesa, może tak powiedzieć, nowego roku od stworzenia świta, tak, że się to zaczyna od pierwszego dnia wersja septembra, kiedy by dach to nie znał zresztą od to, chociaż idę początek szkilnego roku, że pierwszego wersja septembra dzieci idą do szkoły. Oprócz tego w Zjednanych Stanach Ameryki dnes smotrił den državnego hymnu, a w Nikaragui den rocznicia bitwy o San Jacinto. No toż, ostawajcie razem z nami przy słuchaniu, a ja wertam na dołu.

kawałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, zjala woda lałku. Ławoczka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity.

Včera, dnes, zaran, Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

Tak, i pozdrav si z dubu vertame. Do troch šivitiv a vertame s tým, že by povisti, što podijalo sa 14. dňa veresňa septembra v istorii. Smotriu na 18. stolitia 1740 rok perši rik tau duže Georg Friedrich Händel skinčil prace na svojom oratorium Messia. To oratoria môž povisti chyba najpopularnejša kompozícia Händla. No a to bym powiedział sławny wosklik Alleluja z toho, z tej oratorii, to chyba najbardziej poznawalny jego kawalec, jego twórczosty. I do dalsze 1752 rok w brytyjskim imperii zaczął fungować herriański kalendar, jak widzicie, nie wszystko go przynymali w tym 16. stuleciu, kiedy na zachodzie to ta kalendariowa reforma się zaczęła. No i to, kiedy dobrze rachuję, chyba 11 dni było, musiło zniknąć z tamtego czasu w brytyjskiej imperii. 1906 rok w Wilni. To jeszcze rosyjska imperia wyszła pierwsza oficjalno dozwolona, można powiedzieć, białoruska gazeta, można powiedzieć, co spilno polityczna, nasza dola, no ale o RIK w 1907 roku była zaperta, a szef redaktor był na RIK zaperty do tiurma. Idziemy do 20. stulecia, już jesteśmy w 20. stuleciu, za to podążamy. W 1960 roku była usnowana organizacja tych dyrżał, które eksportują tropu, nazwali się OPEC i to, że do niej weszli Irak, Iran, Kuwait, Saudyjska Arabia i Wenezuela. Tak, idziemy już na sam kińczyk 20. stulecia, 2000 RIK, firma Microsoft wypuściła system Windows Millennium Edition. Co jeszcze 2003 RIK, kiedy już tak nam dobrze idę. Na Słowacji byli znane błogosławione ma episkop Wasyl Hopko i Zdenka Szelingowa. Wasyl Hopko to episkop Rzekotolickiej Cerkwy na Słowacji. Oboi to błogosławione byli obiektami komunistycznych represji na wtedyszniej Czechosłowacji. Tiż 2003 rok, ostajemy jeszcze przy tym roci. W Estonii prochodziło referendum za przystąpienie do Europejskiej Unii i oficjalna Estonia to poruszyła. Inakże się skończyło referendum o zastąpieniu szwedzkiej korony walutą euro, europejską walutą euro w Szwecji. Szwedy w tymże 2003 tyż roci negatywno to tu ideju ocinili. A w nas minuta do pił dewiatoj. Słuchate Radio LM FM.

0: Tot program powtarzamy.
1: Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio Lem FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Zem.
1: Tak, wracamy. Do trzech świecił 10 minut do 9 godziny, za to słabi nosowi wstygnemy powisty, iż jaka chwila na najbliższe dny w Gorlicach w tym momencie 15 gradusił, moż powisty, że jeszcze dostepło i to ta nic najhirsza nie bude, bo wpadłem do 13 gradusił zaran iszczy do 21 gradusił na plusie, ale w seredu, aha, do 26. Taki wzrył jeden smotrił na najbliższy dny. Jeden taki samitny raczej, no bo w czwartek rudelem do 18, a pak od 15 do niedzieli na dili najbliższe jak 21, 22 i do tak ciłkom ryżni, to ta sereda, to ta tepła sereda bude z perewachem sącia, no ale w czwartek na pewno w Gorliciach polije i w piatniciu do południa na pewno cisz. Smutny na Polkowici, do cisz 15 gradusów w tym momencie, no i najbliższe dny zaran do 23, a w seredu do 25, żeby w czwartek zas wyrnuła maksymalna chwila do 19 gradusów, 21, 20 od piatnici do niedzieli, no i trzeba już trzeci zrychtowaty do tego, że do około 10 gradusów będzie padała temperatura w nocy, a najbliższej nocy aż do 7 gradusów minimalno. Pidu do Priaszała, teper de 16 gradusów, iż w tym momencie tuż den na południe od Karpat, kusićka chyba teplejszy jak w nas, ponerze zaran do 23, w seredu do 26, pak od czwartka do niedzieli, choć nie będzie aż tak czyste niebo, bo czasem zajdę ono chmarami, to 24 do 25 gradusów. Iżcze niże na południe, nie, bardziej na schit, ale ci na południe od Karpat w Mukaczowie teper 17 gradusów. Dosteplało budę w najbliższe dny w zaran 24, sereda 26, aż 28, a weekend od 15 do niedzieli do 26 gradusów. Trzeba powiedzieć, że choć to ta nic jeszcze bude dosyć chłodna, to minimalna temperatura bude się piduszała aż do takiej, że z 15 na sobotu będzie 15-14 gradusów. Zaznaczy jak na tot czas, gdy już przed nami o paru dni będzie osinno tydzień z kawalciom, to dostepło. A jeszcze bardziej na południe, to Komlożka 16 gradusów w tym momencie i cisz, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy. W tym tydzień temperatura mąż powisty, dosyć przyjemna, duże sącia i od 24 do 27 gradusów w czwartek. No i inne duże, mniejsze, bo 25-26 w najbliższy weekend w Komlożci. No to idziemy do ruskiego kerestura, tam jeszcze teper 18 gradusów, no i za to, że bars od nas na południe, no to trzeba powiedzieć, będzie dużo sącia do kińcia tyżnia, zaran 26, pak 29, 30 gradusów, dakus mniejsze w sobotu i w niedzieli, bo 26, 28, znaczy jak chcecie, jeszcze toho tepła zażyty w rosyjskim klimacie, to zdaje się mi, że na teplem w ruskim keresturi albo około seredy czwartka

0: I teraz naprawdę się już praszczam do radiosłuchaczy, ale na chwilku w programie Try Świty, bo się dwa od was Demko Trochanowski, po 9 hodyni butetisz razem z nami z Radiem MFM, za to, że kraśni, proszę was na słowiciu program o języku i na językach. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Try Świty, wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

No, jak ją poczuła, to tu śpiłanku, oczy się mi zaśwityły, fajny rytm, fajny zwłoki. A pakiem doczytała, że to twir, który był zrobiony AI-em. I tak mi już entuzjazm się zmniejszył. A hałas, jak to je? Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak i szczyfurt żyła na żyło. A to Poczysta Chodyna, a to Radio Olam FM. Jakie jest wasze nastawienie, wasze dumania do AI-owych teoriów? No bo muzyka fajna, by one było wyszła. Ale co się tam, no co się tam nie do kińcia, przynajmniej w moim odczuciu, choć z AI-owych riczy to hostują duże na student i szpiperam się, żebym nie była taką. Nie chcę być taką hipokrytką, ale w takich riczach, które się odnoszą do zmysłu, no to już męża, już nie decydują o plakatach, które zasypali te ciły nasz nelem wirtualny świt, ale i to te AI-owe plakaty o podijach sudi w prostorii. Jaki wy macie do nich pit hit, od razu widno na odległość, że dana rzecz zrobiona AI-om, jednak woliła jem nawet taki prosty, może czasem nieudolny, ale jednak z każdej inczej rukę, a nie wszystkie na jedno. Na jedno kopyto. Ale nie o tym, choć może by ty też i o tym. Początek patrzysnej to prawie tania, a nie filozofowania o AI-owych tworach. Witam was serdecznie jeszcze raz, jak najserdeczniejsze. Zaczynamy patrzysną godynę. No i będziemy sobie od 9.15 do 10.45.

Klasyczni i klasyczni. Podajemy datum. Mamy wtorek, 15 września, septembra 2026 roku. To nasze dwunerzyjazyczne, a dwuwersyjowe podawania nazwy misiacia. To za to, że one we wszystkich dyrżawach dyżyją Rusyny. Rusyński standard ma jednak nazwy dla misiacił. Czas to Rusyniu usnuje to od łatyńskiego pochodzenia nazw misiacił, za to september. Myślałam już tak zautomatyzowane w tym besiduaniu, że czasem jak besiduję z kimsem, to podaję jak datę, to podaję od razu dwie nazwy misiacia. Czasem to śmieszne, a czasem człowieka to denerwuje. Ale ja wracam do tych czysełk, które trzeba powisty. Dnes wtorek to już było, że 15 września septembra to też już było. To 258 den toho, że 2026 roku. 38 tyżden już. 38 tyżden już. I słońce zbudyło się o 6:11, ale świtało skorsze, wiadomo. Świtało 5:36, tak zaczęło świtaty. Zmerkaty bude 25 minut po godzinie 19, a słońce schowa się skorsze o 18:51 w najwyższym swoim punkcie na niebie. Słońce bude o 12:31. Misiacia wysmotrujte po 11:36 albo 7, to się w każe schować się o 19:46. I jeszcze z czyseł to może podaty, że przed nami jeszcze 75 roboczych dni razem z dnes i 33 swobodny od roboty. I to tylko śpiłanka za wielkim morzem ty. Może być i tak. Halinka Mlenkowa i ansambl Śląska Szlaska.

Nad Polszczu, czy do Polszczy. Zacznę do teraty Poitrias nad Afryką. To oznacza otyplinia dla wykrzyny regioniu, ale to też znak, że pojawia się zas buri, jak bude te po barstce tak umirkłani. Zaraz się przekonate. W sredu wschodni części drżawy, początkowo też w centrum, zachmarzenia było wielkie i umiarkowane, byle chmury, ale się już rozeszły. W zachodniej części Polski zachmarzenia protiahom dnia zwiększa do wielkiego i tam też krótkoczasowy deszcz może się pojawić, może wystąpić też i bury, w czas których może wlatać do 15 mm. Maksymalne temperatury dnes od około 20 gradusiu Celsjusza na północy i północnym wschodzie do nawet uwaga 26 na południu. Nad morzem umieszczamy studeniejsze, około 18 gradusiu. No i teraz jem się zorientowała, że ja już jem wyperedyła. Buducznist, no może nie, że buducznist, tak, może kuściok tak. By się dojęłam zaraniszniu pochodu. A dnes mamy przecień wtorek, a nie sereda. Probaczte. Dnes. W zachodniej połowie drżawy chmar mało. I umiarkowani w schidni czasty, chmar umiarkowani i duże. Rano będę chmury tu się zahaczać, tak że zaraz będę powtórzenia. Maksymalne temperatury od 19 na wschodzie i północy, około 22 gradusy na plusie w centrum i do 25 na południe. No to w sumie się bardzo że nie pomyliła. Zaraz będzie prosto podobna pogoda. W podhirskich obszarach Karpat studeniejsze 17 gradusiu. Witer słaby w zachodniej części drżawy. Od południa będzie dużo, a w wschodniej od zachodu. W nocy chmar będzie mało umiarkowanie na północnym zachodzie i zachodzie drżawy będzie tych chmar się zwiększało. Miściamy na schodzie. Może utworzyć się chmury i one będą ograniczone wydatność do około 200 metrów i minimalne temperatury nocy w wschodniej części drżawy od 7 do 10 gradusów, teplejsze na północnym zachodzie i zachodnich kinciach od 13 do 16, studeniejsze w horach tam od 5 do 7. Tysk dnes wsiady mniejsze wace 1020 hektopaskaliu, maksymalnie do 1025 hektopaskaliu. Także to zaran analogiczni.

To była Krystyna Dubajowa. Teraz czas na posłowyci i podumała do was widania. Oż to idę. Tak ją zrychtuała. Osin tłusta, sód, zymiakę i kapusta. To okej, okay, klasyczne, znamy. Jeszcze czerwona wersja na komperii. Zymiaki, znamy komperii, gruli, bandury. Zymiaki by się do, tak i z czym mi się przyzabyło jedno. Mam pochowę mi chodę dalej, już sobie no, przypomnę, dobry, idziemy dalej. Oczam straszno, a rukę wczyniat. To fajne. Czerchowe to bars takie edukacyjne. Piemy zaczęli se z dorola, a swoje kaliczymy. To pamiętajte. I poślizgnie piszą słońskim krokom. Oż to to może i ty. Piszą słońskim krokom. Kobza i zajczyk.

Hej, tak, to ty wszystko określenia, które ja wymieniła, to w nas by się dojut na komperi. Już jeden ze słuchaczy pesze i źduje, czy to może pery też się by się duje, nie, potem kilsko pery nie by się dujemy na komperi, ale to jedno określenia i jeszcze słowo, które nie mogłam sobie przypomnuty, no to od czego mamy lemko tu, zazriła jem hyn, wpisałam słowo komperi i mi tu kraśni. Wyskoczyła definicja tego słowa plus inczy znany wersji, co określenia na to tu jedno i to samo roślinu. Iszczy krumpli, tak, o to mi iszło, to moi baba. Tak czasem by się dło, ale komperi, bandury, gruli też by się dło, ale w nas i krumpli. Także to tak na komperi. Zimiak, jak w niektórych tych jeszcze besiduje polem kiuska, tylko określeń dla jednej jaryny. A na kapustu lem kapusta. A osnową idła była kapusta i kompery. Albo gruli, albo kapusta z bandurami, z krumplami. Sztodenie, sztosieńczało. A jakby to samo.

To skoro jeszcze to pyszete odnosy ty siadę komperiu, że w Krakowie hostnuje słowo kumpir, dost podobne do krumpliu. Tak, może by ty. I jeszcze interpretuję te jedno posłowieciu, że tym sveńskim krokom. Jeszcze raz siachnę po knyżku i jeszcze raz przeczytam. Piszą sveńskim krokom, że może dryndał i szą boczką. Może to do tego boczku to by mała inczy pokojari, nie? Ale może tak by ty. To ja już zaraz perechlad kultury wam roblu, a teper jeszcze śpiłanka energetyczna. Uzoj banana.

No moi drodzy, mamy już rozwiązania tej tajemnicy. Oż to chodzi z swoim krokiem. Jeden ze słuchaczy podesłał pojaśnienia, że to się by się duje wtedy, kiedy nas ktoś zozłostyt i mu by się dujemy, żeby perestał, bo pide swoim krokiem od tale. Znaczy, że go wyżenemy i pide jak nepyszny. Może by, i tak też może było powiste. Pisze o swoim krokiem. Dobre. Dobre, podobać mi. I w odniesieniu do tej drugiej posłowieci, piśnia teper wesny wineczko.

No i w końcu dotarliśmy do parę ladów kulturnych podziej naszej bliższej, dalszej okolicy i to sprawdy w naszej najbliższej okolicy będzie się to w najbliższych dniach w ten weekend dużo działo to, co by się działo już wczoraj, ale jeszcze nie by się działo o tym, że w weekend 19-20 września w Łysowi odbudzie się pierwszy centralny zlot turystów Beskidzka Osin. Osin w Nyskim Beskidy najlepszy poznała te w ruchu, na szlaku, przy ognisku i w najlepszym towarzystwie za to Łysowa. Najbliższy weekend stanie się miejscem stolicy lubitelów gier, turystyki i beskidzkich historii. To będą dwa dni wspólnego wandrowania, besied i poznawania ludy, jakie uczy zalublinia do gier. Początek w sobotu 19 września w samo południe na polanie przy parku, kurortnym parku, tam będzie odkryta strefa zlotu. W programie Merzeńczyma stryczy z ratownikami hirskiego ochotniczego hirskiego ratownictwa. Tak, hirskiego ochotniczego ratowniczego pogotowia. O, tak, straciłam to osnowne słowo. Budą historii o orliku w Nyskim Beskidi i oficyjne odkrycia bude ognisko, bude koncert ansamblu Szumiołka. W niedzielę w samo południe zapertia strefy, no i wszystkie, które będą, pójdą na szlak. To propozycja dla tych, jak tu pisze organizator i zaochoczuje i zaprasza, dla tych, którzy lubią chory, nie lem za wydoki, ale też za ludy, jakie się stryczać na szlaku, za historii, które opowiadane są desy po drodze, czy atmosferu, którą ciężko najty de inde. Druga propozycja na ten weekend, kiedy idę o naszą najbliższą okoliciu, to festiwal Pejzaż. I to festiwal projdę w dniach od 18 do 20 września na obszary Łatry w Żdyny. I w założeniach organizatora, a jednym fundacja imienia Sławy i Isk Wołosiańskich Humanosz, to prostir, w którym stryczają się kultura, natura i ludzie. To podia osnowana na trzech wartościach: bliskosty z naturą, różnorodności sztuki i swobody doświadczania, przeżywania. W czas festiwalu, ideą festiwalu jest pouczenia muzyki, teatru, kina, wizualnych sztuk, a program jest tak skonstruowany, żeby inspirować do dialogu, odkrywania, wspólnego przeżywania kultury. Kiedy idę o dochód, bo festiwal jest biletowany, ale dochód w ciłosty idę, jest przeznaczony na dialnist Fundacji Humanosz, a to fundacja, jaka nese humanitarną pomoc dla ludzi, których doświadczyła wojna, kryzy, i kupujący bilet realnie podpierać się dziania tejże fundacji Pejzaż Festiwal. Bohaty jest to program, bardzo bohaty. Każdego wieczora popołudnia jest po 5-6 wystąpił. No i przyznam się, że nie wiem, ewidentnie nie wiem, jak na bieżąco, to te nazwania miniczne by się dują. Na szczęście jest rozbudowany sajt tego festiwalu, tak że możecie poczytać o wszystkich, którzy się tam zaprezentują. Są to same młody twórci, na przykład Klawo, Faustyna Maciejczuk, Kosma Król, Szklany Pogodyn, Beton, Azyl, Mysia Pysia, Plawgo i paru też artystów, których nazw nie potrafię odczytać. Za to odsyłam was na sajt pejzaż.humanosz.org. Tam wszystkie neobchodne informacje. Idziemy dalej. Przenosimy się do Nowego Sącza, tam w galerii Marii Ritter. To jest budynek, jeden z waloch muzeum Sandeckiej Zemli. Odkrycie wystawy w samo południe to wernisaż pokonkursowej
wystawę Przygoda ze sztuką muzejnej inspiracji. Oczywiście podsumowania konkursu, wręczenia nagrody, odkrywania, celem konkursu było odkrywania bogactwa historii, tradycji i kulturnej spadkowiny naszego regionu. To w samym Sanczy w centrum, a postawił pit Sanczom, choć to odległość jest niewielka, w Sandeckim Etnograficznym Parku w sobotę 19 września. Czerwona propozycja w ramach Europejskich Dni Spadkowiny. Najtyrwat Europejskie Dni Spadkowiny w Sandeckim Skanseni w programie koncert regionalnego ensemblu Podegrodzie, pokaz rychtowania i degustacja tradycyjnej podegrodzkiej kukołki, a też warsztaty narodnej rizby w kameny. To jedno z dziejań popry piatomu konkursi suczasnej karpackiej narodnej rizby w kameny. Wystało może też obserwaty tamże. Osobliwą atrakcją będzie możliwość obserwania trzech chramiów: kostela z Wososiny, cerkwy z Czornego i ewangelickiego kostela z Ostadeł. Zazerajte do Nowego Sancza. Możecie też zazryty już z metrów który den, właśnie w niedzielu, tak się mi zdawało, że to następny den, do archeologicznego skansenu Karpacka Troja. To jest już trzcinica Pidiasłom. Tam też w ramkach tej inicjatywy Europejskie Dny Spadkowiny ciekawa propozycja: zbuduj Karpacku Troju. Są to warsztaty i konkurs budowania. Kiedy lubicie budować z klocki, potraficie sobie wyobrazić, co się pak to zrealizowate i interesujecie się historią, to Skansen jak raz ma dla Was idealną propozycję na niedzielu. Zadacza jest prosta: protiahom 3 godzin od 11 do 2 po południu trzeba zbudować z udostępnionych przez organizatora klocki konstrukcję inspirowaną Karpacką Troją i architekturą tych starych rodysk cesarewicznych zamków. Rachuje się kreatywność, oryginalność, estetyka i właśnie takie kreatywne schosnowania klocków. Wstupne darmo, klocki zabezpiecza Skansen. Konkurs jest napremany przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale precin, kto się zachował sobie dumą, to nikomu na odmowę lat uczasty. Maksymalnie może być 9 drużyn do 5 osób każda z drużyn. Laureaty dostaną nagrody, też i poczesne gramoty. A nawet to te drużyny, które znajdą się w pierwszych trzech najlepszych, też sztosy dostaną za uczast. To przesuwamy się dalej. Za Jasłą mamy Korosno. Tam Piatniciu, 18 września, 19 Lękiwski Wieczer w Parkowi. To inicjatywa realizowana od 2014 roku przez Annę Romańczak i Przemka Polańskiego. Są to striczy. Striczy dla ludzi, którzy bardzo lubią chodzić po horach, bardzo lubią Niski Beskid. No i tym samym są zachopleni. Tak mi się zdaje, że to tym samym jak się propadać za Niskim Beskidom. Są zachopleni kulturą, kuchnią, muzyką Lemkiu. Osin w Beskidi, pod takim hasłem projdzie to ta 19. edycja Lemkiuskiego Wieczera. Wystupi ensemble Samożycia. Samożycia to jest kwartet, jaki wykonuje liryczny repertuar. Merze i czyma śpiewankę Bułata Okudżały, Jaromira Nachawicy, Mordechaja Gebiertiga, ale też śpiewankę kapeli spod Rubani, spod Rubani. Budut też prezentowany na wieczery Lemkiuskie śpiewanki. Zagrają zaśpiewają Anna Borkowska, wokal Huszli, Monika Glazar, wokal, Marcin Meresz, piano i akordeon, ta Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, wokal i gitara. I jeszcze mamy jedno zaproszenia na autorską striczu i pouczenie z promocją najnowszej książki autorki Gabrieli Pawliny. Cina Mołczania. To ta stricza odbuduje się w najbliższym piatniciu 18 września o 18 godzinie w sali pizzową, gdzie
No już może zna te. W miejscni publiczni biblioteki w Gorliciach, tak, po dołhym wielkim remoncie biblioteka główna, budynek jest zaraz odkryty i bardzo skoro już zorganizowali pierwszą z takich odkrytych podi dodatkowych popry tym, że już możesz tam wypożyczać sobie książkę osnowate czytelnią i tak dalej, i tak dalej. I początek godzina 18:00, kiedy ta autorku to Gabriela Pawlina jest, staje się mi gorliczaninką, jak jem kolisty hladała informacji o tej autorci. Na swoim koncie ma dwie książki, trzy i Cina Mołczania i przyznam, że to tu pierwszą książkę jem przeczytała. Druga to tylko to się wkazała, no może nie tylko to, że wczera, ale się jak niedawno, relatywnie tego roku. To jest autorka Gabriela Pawlina, która pisze thrillery i kryminalne powiesty. W 2025 roku debiutowała książką wspomnianą Try. I w swoich historiach łuczy kryminalną intrygę z spilnymi temami, zasadzającymi się nie na świdaniu kto, ale przede wszystkim czom. I akcję knyżok osadzać, przynajmniej to tu perszu, kiedy idę o perszu knyżku, no osadzać tu w nas. Jak dobrze pamiętam, akcja perszej knyżki prochodziła w Dukli i w okoliciach. No właśnie, kiedy idę o try, to knyżka zaczyna się od tego, że na obszary jednego lemkiewskiego seła, w którym niekto już na mieszkat, nachodzi tiło młodej dziewczyny. Załonene w foliu, ułożone w nienaturalnej pozycji. Komisarz Robert Ceglarski musi przerwać swój urlop i trafia na ślit, jaki wede do no, do tej dziewczyny, która zniknęła i ślity tajemnic, którą chowa zaperta lokalna sospielnist. W śledztwo angażuje się też Aleksandra Wysocka, ekspertka od hladania osób, jak zahynuli. Dodatkowo za sprawą łucza jej osobiste powiązania. Ślid wede głęboko w lisy, w beskidzkie lisy, gdzie każdy teen może chować odpowiedź albo zagrozę. To historia o wyni, o prowyni, o grzechu i o naśladstwach nieodkupionych błudził. Jest bardzo dużo różnych sużetów w tym kryminali. No, może było się jakoś tak potratyte, oczywiście wszystko się po tym to uczy, odpowiednio zbudowane jest to bardzo wielowarstwowo. Czytało się to bardzo skoro. I kiedy idę o odcinu tej knyżki w popularnym serwisie Lubimy Czytaty, no to na 10 gwizdek to ta knyżka dostała od czytaczy 7,4. Kiedy idę o to tu najnowszą knyżkę, która tylko to wyszła i której promocja odbyła się w totu piatniciu w Gorlickiej Biblioteci, to ona już ma je 7,6, tak że to wece jak premierowa knyżka autorki i jaki jest opis tej propozycji. Mraczny thriller o nasylstwie, o sekretach, tajemnicach, o tym, że kto seriadyt, no i o tajemnicach, za które płaty cię życiem. Mamy Sylwestrowu, sedam małą kołunicz, zas parnocylidnią dziewczynę, która znika i śledztwo, które skoro, no właśnie, nad którym może skoro tracić cię kontrolu, Justyna Kołyska wchodzi w świt cygaństw, nasylstwa, układził, jakie sięgają do najwyższych szczebel własty. Kole na świtło denne wychodzą czerwone smerty, jasnym się staje, że ktoś zrobi to wszystko, żeby prawda nikoli nie wzryła dennego świtła. W świti, gdzie każdy kłamle, cyganet, prawda najwyższe kosztuje. Cyj to ta knyżka pomieszczona w Neskim Beskidi, no, ciężko tu stwierdzić po tym opisie, byty może. Także to wybierzcie się na streczu, siachnijcie po knyżku,
I może ktoś z Was już przeczytał. Dajcie nam znaty. Bardzo jem cykała.

zmiennić, iż zapraszamy na Lemkiusku Twórczu Osin, jaka w ten weekend odbyde się na Lemkołyni. Pierwszy ten abortnym, drugi ten w Bursi. Stricze artystiu, występem muzycznym towarzyszyty będzie też i wystawa Brazil Teodora Kuziaka, bo jak raz tomu artyści poświęcona jest to ta edycja twórczej Lemkiuskiej Oseny, bardzo dotyczy jej to te plastyczne sztuki będą faktycznie prysutny na Lemkiuskiej twórczej Oseny. Prytte doświetlić do Bortnoho, bo byty może to będzie jedyna taka nachoda, żeby w jednym miejscu tylko obrazył Teodora Kuziaka z kolekcji prywatnych w jednym miejscu widity. Ja się już nie mogę doczekać. A incza podia, o której też bym wam chciała osobno powisty, to wernisaż wystawy, jaki odbudę się w najbliższym niedzielu, daleko od nas, ale to nas z tym wernisażem łuczyć. W cerkwi w Radruży, to jest cerkwa, która znajduje się na spisku UNESCO, bardzo stara, bardzo wyjątkowa, odbudę się wernisaż wystały twórczości

ciężkie słowo dla mnie do zapamiętania, ale Trasia na wczyty. Prohalina to historia o pamięci, jaka zakorinena w krajowiedzie, o miejscach, jak zniknęły, ale których ślady furt prysutny. W układzie dilanok, w starych derełach, w reliktach architektury, w zachowanych przedstawieniach czy w wspominach ludy. W swoich obrazach Andrzej Żygadło wskazuje krajowid, który jest nie tylko świadectwem miłości, ale też nosicielem emocji, znaczeń i toho, co ciężko nazwać. Bardzo wam rekomenduję to tu wystawę. Jem perekonana, że wszystkie obrazy zrobią na was wielkie wrażenia. A to nie nasze derełce się nachodzą na te nasze, znaczy bursiane derełce, które artysta namalował na nasze zaproszenia. Obraz to stał się głównym elementem graficznym, obchodził 70. roczność akcji Wisła. Nie wiem, to darełce się nachodzi, ale nachodzi się też i skorsze darełce. Darełce, jakie artysta namalował, jak ilustracja do wersza Iwana Rusenki Derełce, tym samym nachołką. Także to ta ilustracja, która trafiła pak do bajki, też tam się nachodzi, to obraz, to na taki dykty namalowany obraz. Najdete tam też inne obrazy związane z Lemkowyną, namalowane w ramkach cyklu Cerkłysko i w ramkach chram, tak, bude i w ramkach tego i jednego i drugiego. Także to lemkiuskie elementy tam są, nelem, obrazy wyniatkowe, no i artysta. Najmniejsze wyniatkowe cykały to człowiek jest, to absolwent Krakiewskiej Akademii Krasnych Sztuk, dwóch napriamił malarstwa i konserwacji sztuki, to artysta zrobił okremone, że tak kuściok tu, to są dwa okremy napriamy, jak artysta skończył. No, zanima ciało bardzo młodych rokiów badaniami nad historią i ikonografią drewnianej cerkownej architektury dokumentuje to tu spadkołynu, badat doślidzat jej inelem, spiłtworyt, też aktywnie spiłtworyt dwa archiwa, jak na naszym sajcie znajdete, na LMFM, to archiw Turtondos w Skoroczeniu i archiw Bochańskiego, to wielka kolekcja archiwaliów, którą tam mamy. Pracujemy nad poszerzeniem jej furt, to też angażuje się dalej artysta. Także to do Radruża daleko, to prawda, ale jem przekonana, że to będzie podróż warta jucza swoich kilometrów, żeby chodzki przez jakiś czas byty blisko tych obrazów, pokontemplowaty ich, poobzeraty. Niektóre będą to te same, co prezentowane w Muzeum Współczesnej Sztuki w Krakowie Mocak, bo artysta tot miał swoją indywidualną wystawę w tej ważnej instytucji. Będą też inne obrazy, jakich stehny nie widzieli. Także to naprawdę warto. Okrem tego, obrazy artysty znajdują się w muzejnych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, czast i prywatnych, i tych muzejnych budę jak raz wskazana na wystawy i podróży. Zazerajte.

I moi drodzy, teraz już zazeramy do kin. Tamtego tygodnia było bardzo wiele premier. Toho w sumie nie zmęczę. Wczoraj pizryliśmy na opisy filmu Resident Evil Vipczyj. Teraz idziemy dalej. Możesz widzieć od tego weekendu w polskich kinach Medzieńczyma film Kura. To jest grecko, niemiecko, maďarska produkcja. I to film, jaki nie ma jeszcze na horyt na swoim koncie, ale jedną nominację ma. Jest to drama. Na hołokoła Kura rodzi się jak czarna, jak jedyna w hodowli. Od początku czuje, że je incza. Wtycze z hodowli i trafia do greckiego sela nad morzem. Tam i ma jej właściciel restauracji, która już tak ledwo funguje. No i siłą rzeczy wchodzi do człowieczego świata. Jest uważną obserwatorką czysto wipczoj dla niej realności. Staje się też nimym świadkom ludzkich dram związanych z migracyjnymi kryzami, rodzinnymi konfliktami, czy takim podchodem do życia, że nam ma mało i mało i mało. Kto zna Zwierzęciu Farmu, Zwierzęci Folwark, pewno wszystkie. Kanadyjsko-brytyjska animacja, przygodowa komedia Zwierzęcia Farma, Zwierzęci Folwark. Kole zwierzęta pereny mają własność nad farmą. Wiriat, że spilnie stwarza miejsce, w którym wszystkie będą równy sobie i szczęśliwy. Jak to się skończy, stamy. Incza propozycja. Przypominam, że Zwierzęci Folwark możecie przeczytać też polem kiuski. To tłumaczenia Piotra Krynickiego. Możecie wypożyczyć w naszej bibliotece, zaochoczam. Czysto i na Krzysia odbierać książkę, kiedy ona napisana po naszemu. Zapraszamy. To książka, jaką poczytało Stowarzyszenie Alem Kotauer w ramach serii Golem. Idziemy dalej. Dalej mamy polską produkcję seret toho weekendowych premier. Ma to sens. Dramo-komedia w reżyserii Pawła Podolskiego. Mamy Antonioho, jaki zrobi wszystko, żeby świt w kince dał mu spokój. Naszą tychu robotu ograniczył kontakty z inczyma do minimum. No i to, gdy pojawiła się Olha. Najpierwsze zdemolowała magazyn wiskom. Pak stwierdziła, że to, że Antoni to jest najlepszy jej kamarad i teper bardziej win stara trzymać się jej na dystans, tym bardziej ona zachowuje się, jakby się znale odrokił, więc smotryt na nią jak na kochosy z kosmosu, ona na neho jak na człowieka, którego trzeba uratować. Jakim cudom tych dwoje je wsyli ze sobą wytrzymaty, może takim, że okrem tego, że bardzo lekko wpadają w kłopoty, Olha ma też talent do pieczenia chleba. I jeszcze czerwona propozycja na ten weekend w polskich kinach. To film, jaki swoją świtową premierę miał paru roków temu, bo w 2021 roku. To jest francusko-rosyjsko-estońska produkcja Kapitan Wtycze. Mamy SSSR 1938 rok, Fedora, który jest kapitanem Narodowego Komisariatu Wnętrznych Spraw, jest cinany przez tych sztosów wyżej, czy szanowany przez kolegiów. W tych niespokojnych czasach życia może się zmienić z dnia na dzień. I tak Fedor jest oskarżony o przestępstwo i w sekundę zmienia się w żertwę, którą dychaniają jego bywsze kolegi, próbują zimaty, zdaje sobie sprawę, że sam był częścią tej machiny. Jeszcze skorsze otrzymuje ostrzeżenia. Od kogo? Ostrzeżenia, że po śmierci żdenanego pekło i wieczne muki zaczyna się dychaniańka za duchowym odkupleniem. Kapitan Wtycze. Seret toho weekendowych premier je jeszcze
jeszcze animacja dla najmłodszej publiki, hiszpańska animacja, bajka, komedia Teddy i magiczna lampa. Mamy 12 letniu dziłku Tadeo Oli. Tato jest kus za bars nadopiekuńczy. Pojawia się magiczna lampa, mumia, prosić, żeby jej perenesty do Peru, do 1502 roku. Ted, Sara, cio, ekipa budut musi ty pić za mumią w mnóch ist, niczesz to se zminit istoreju. Podróż zabere ich teraz Atlantycki Okean z Peru do Grecji, od tam ale na Bliski Wschód, aż do jaskini Alibaby. No i bude velo siadijało. Velo śmiesznego. To propozycja dla młodszej publiki. A ja z moich propozycji dla was mam jeszcze śpiłanku Mai Kleszcz w duetie z Cortezą. I tym się już z wami praszczam. Dziękuję. Besidłowa Natalia Małecka-Nowak. A to była Paczysna Hodyna.

Na to wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka mojej do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Na to wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, z rybnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriawa.

Piękne góry wołają, odpadzie dzim trzeba, szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i mój dziw chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskiej Doli Władimira Helaka. Doktor, co dneska zaspryszał, był ciłkom zadowolony z pacjenta. 2 tygodnie spokoju, gwarył win, po czym budete mogli prochodzić się o kulach po komnati. Ale i to bardzo ostrożni, żeby nie przetierzyć ranenoj nowy. Bo wsiakom razi, przed 5 tygodniami nie dumajte o dorozi. Sołotkanecz wolom, niewolom, musił ity za rekomendacją doktoria, choć prykro mu było, że nie mich tak skoro, jak serce jego prachło, distaty się na odczyznu. Ne swojo mu było i za to, że tak dołcho musił korystaty z hostynnosty neznajemych ludy, pry tym żen. Chtił poznaty ich i oprawdaty się z kłopotu, jaki przyczynił im swoją nesposobnistiu. Ta na razie nie widział sposobu, jak mał to wczynyte, sam ne mich jawyty się w saloni, a prosyty ich do sebe ne wypadało. Minął tyżden. Rumianci, szto wkazali się na jego poblidłych lyciach, świadczyli wydymo, że z jego zdrowiem skoro iszło go lipszomu. Mich już dwychnuty się z posteli i przy pomocy słuchy wsisty się w foteli. Starsza pani kazała was widaty, czy mogłaby się dneska z wami widity. Raportował ochrym. To cholem żełał Sołotkanecz i w odpowiedź wysłał słuchu zo zaproszeniom. Pani czekają do was w sąsiedniej sali, doniósł, wernuwszy się słucha i jał pchaty czerez dweri fotel za swoim panom. Na Sofii sidyli znajemy nam żeny, didyczka wdowa i jej diłka Jadwisia. Nawet ostatnioj Sołotkaneczowy mimowylni wyrwał się przytłumleny oklik zaczudłania. Takż to obiżeny wraz orzezli się i zwidali, co przypadkom nie pochirszało się mu, co nie czuje bolu. Zwidania toto opamiatało go. Zaprawdy, szanowny damy, spekła miarana, ta uż mynął bil. Ne, to jednako było przyczyną okliku. Serdeczny Iwan skłamał. Wzrywszy Jadwisiu, zdumił win nad rażuczą podobnistiu jej lycia z Maryczkinem. W pierwszej chwili był przekonany, że wydał przed sobą kochaną sestrę. Ta poczuwszy jej hołos, czuży dla niego, inny jak niepodobny do onoho, delikatni, dzelenkajuczoho srebrom maryczkinczoho hołosu, który był win po tyłkych rokach medże tysiaczom besiedliwych żen, rozryżnył, zrozumił, że się mylit. Pak, pizrywszy pobliżni na Jadwisiu, przekonał się, że przy wielkiej podobności jej do Maryczki moż jednak najtyliżny ci. Wołosie Jadwisine było temniawe, prymaryczkinym jasno-złatystym. Oczy laszko horili micnym ogniom, a usta jej były hordo zatysnene. Koli w oczach Maryczy igrała dityniacza porożnist, a czerez gamboczko lehko otworene w niewinnym uśmichu syjali jak perły biły drobne zupka. Besida zaczęła się od obycznoho, medżem neznajemyma, wzajemnoho przedstawienia. Bars mi prykro, zaczął Sołotkanecz, zwertajuczy się do didyczkę. Żejem wam, szanowna pani, narobił welo kłopotu swoim tu perebywaniom. Szczyro wam dziękuję za doteperiśniu bezkorystnu pomicz i napered proszę wybaczenia, że zmuszany jem nadużywaty waszej hostynnosty najmęsze iszczy czeres miesiąc. Somniwam się, że hoden jem pryjty do sył na tyłko, żeby pustyty się w dalszą drogę.
Daj te poki, pane, przerwała dityczka. Jak ne prykryj to przypadok, ta wdzięczna jemu, że dał nam możliwość poznaty mużniego oficyra. Ta, żebyśmy mogli bliżej się zaznajemyty, a nad Jusia i głupy jatelskim odnoszeniam pryjty, konecznym je lyszyty wszytkie komplementy. Baczte tołdy, pane, żebym ne musiła chniwaty się na was. I ja to i myśli. Ta na to raz wy na po waszej stronie, miłostywa pani, bo rachujete za porożni komplement totoż, to ja szczyri odczuwam. Lyżmy spir o tym, nycz poznamy się bliże. Dyneska przyjmijte one pewninia, szto my dołożymy wsiakich starań, żeby czas waszego tu perebywania wczynyty jak najprzyjemniejszym. Rozporiadzajte się w naszym domu jak w swoim. Mate diakul braty się na prohulku, tołdy koni zo stangretą budut na was żdaty. Somniwam się, cy budu mich waszu życzliwist pochosnuwaty. Smutno zauważył sołotkanycz. A ja się nie somniwam, ja wirju, że one dołcha budete zdorowy. Ta do toho czasu mam za obowiązek nie pustyty was od tale, aż ciłkom pryjdete do syły. Dnes diakuwaty bohu mate jej na tiłko, że bodaj z pomocą słuchy możete się peremistyty z komnaty do komnaty. Żeby wam smutno na było, możete korystaty z fortepiano. Żałuję. Sam nie znam chraty, ale słuchaty chrania hoden jem za 3 dni i 3 noce bez spania. Ja tiż wam w tym nie pomożu, zaśmiała się didyczka. Ta za to wasza prekrasna diłka władije aczyj tą sztuką, zauważył sołotkanycz i zwernął oczy na Jadwisiu. W dołhym moim śni czułem jakiś harmonijny tony i czudesny melodii, kotry prysmyryly bil. Łachodyle horiaczku i pit wlejaniom toho słodkoho hrania czułem się spokojniejszy, jak leluczena matir juditina. Kiet choczete, te możete korystaty i z naszej niewielkiej biblioteki. Wmieszała się pośpiszni maty. Co się tyczy śniadania i połudenku, to to lszam waszej woli. Chocete byty w naszym towarzystwie, albo każete nakryty w swojej komnacie. Iszczy jemnym onach, może byty ostanunym na starist, kiedy towarzystwo chłorochone bude dla was dost. Perwała dityczka. Służba nakryła stół do kawy. Iwanowi zdawało się, że win w znanym sobie domi. Didyczka swoją grzecznością i powahą przypominała mu matir Maryczkę, a Jadwisia samu jego Maryczku. Wszystko, co win wkrył już zabytią, dnes woskresło. Mało ne mertwe serce zaczęło ożywaty. Wydziło się mu, że je win słuchaczom filozofii, że je jeszcze w tych rokach, kole to jego serce ozwało się perszą i nehasnuczą lubowiu do Maryczki. Iszły dny za dniami, a z nima sołotkanecz przychodził do sył. Ta wraz z wertajuczyma syłamy nastawał perewrot w jego duszy. Kiet dawniejsze prachnął win czym skorsze prytulity się górytniej matery. Ta dnes one prachnienia ohołodniło. Tak prywyk win smotryty na Jadwisinu twar, kotra była mało newirną kopią wtraczenoho oryginału, tak prywyk prysłuchuwaty się jej zachoplujuczomu hraniu i jej czudowomu hołosowy. Tomu głubokomu, ale i zwłócznomu altowy, szto zabył o rodytelskiej strysi. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, у ж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Dobrý večer, vitajte, dorové sluchače Radia LEM FM, z tej strany Severian Kosovský. Głos čaku vám vrclavské studio. No i takoj po novinách Radia začíname tri švíty. Vitajte, dobrý večer, budu s vami do 21.30. No i v dnešní večer sobie očividno povíme, že toto się podjalo dnes 15. vereśnia, ale tiež może o tym, co перед nami. Takže zapraszam, začináme.

0: Witajte po prerwi. Dorosła, czy 15 den września to dnes, to 258 den wróci do kincia roku 2026, lisza nam się 108 dny. No i możemy powiedzieć, że dnes tak symboliczno praszczamy pierwszą połowę września, bo dnes 15, a wresen rachuje 30 dny. No, już nam się ościnnie zrobiło, to na pewno widzimy po tym, co koło nas, widzimy też, że przyroda inaczej się zachowuje, dny coraz krótsze. No ale nic, z oseny też można fajnie, albo z osinią można tak samo fajno czas przedłużać. Toho wam życzę, żebyście się cieszyli tymi barwami, kolorami, tymi wszystkimi lisami, kiedy polemkowanie wam przyjdzie wandrować. No a w najbliższą sobotę Lemkiewska Twórcza Osień, o tej podii kus bliższe wam powiem w dalszej części programu. Ale tak czy inaczej planujcie, może budete jak raz na Lemkowyni w najbliższą sobotę i niedzielę.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

przypominam, że czuję te trzy świty z wrocławskiego studia. Chciałbym dnes teper pozdrowity naszych dnešnich solenizantów, wszystkich tych, co świadkuje te teper imieniny 15 września za nowym stylem gregoriańskim kalendarium. To między innymi Katrena, Kamil, Jeremia, Valerian, Alvin, Eckhart, Eutropia, Fedor, Roland. Kiedy się posmutrzymy do naszego juliańskiego kalendaria, tak zwanego starego stylu, dneska między innymi pamiat Mamanta, Joanny, Antonia, Varsanofia, Damaksyna, Wolodymyra, Hermana, Feodozyi. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkom ta solenizantam życzę na mnogo i błahelita wszystkiego, co najlepsze, żebyście wszyscy byli zdrowieńki, żebyście wszyscy byli uśmiechnieni i żeby wam sońca nie brakło i toj oseny. Hej, kus się zrymowało, to nie tak mało byty, nie planowałem tego, ale kiedy wam się lubić, tak budźte dalsze z radiom LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalne i etniczne mniejszyny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mniejszynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mniejszyny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mniejszyny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do menšin osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się menšinowym językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w menšinowym języku.
0: Pomieszczania w menšinowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia menšinowego języka albo w menšinowym języku.
3: Перед органами гміни, попри урядовим язику, може бути стосуваний як помічний язик, язик меншини. Додаткові традиційні назви в язиках меншин можуть бути стосувані попри
4: урядових назвах місцевості і фізіографічних об'єктів,
1: назвах улиць, усталених в польському язику на основі віддільних регуляцій.

Dorozlacze, продолжаем wysyłania Radio LM FM. Вечер dost taki, bym powiedział, promene. No, ciężki za dnia, dużo rzeczy się działo, ale dnes mamy 15 dzień września, to wszystko znate, bo dzień się kończy, tak думаю, że nikt nie prospał aż do tej pory, ale powiedzmy sobie jeszcze o netypowych światach. Dneska między innymi Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. Co to miałoby być, to nie znam, ale podle tego opisu to dnes można było nawet ani do szkoły, ani do roboty. No, kiedyście zabyli, że taki dzień oliwania systemu, nieprzenimania się tym systemem był, tak zaraz może to oczywiście to zrobić. Co ciekawe, dneska też Międzynarodowy Dzień Kropki, ale hej, krapkę bym powiedział, nie kropkę, ale krapkę, bo idę o to tu krapkę, że jej stawiamy na koniec ryczenia, nie o nic incze, żebyście sobie czasem nie podumali. Iż to, dumam, że to tylko jak idę o tym międzynarodowy nietypowy dny, no a kto w Polsce żyje, tak dnes może to świadkować den kieleckiego majonezu. Hej, to kielecki majonez jak raz dnes świadkuje. Tak możecie sobie iść, choć już pizno, ale no, może lubite, dasz to, zisty.

Kuchenczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Dorosla, czy wertam po pererwi, tri świty prodążamy, w Rady Julem FM, witorok, 15 toho, wereśnia. Zachod ten na portal, czytajte to toż to dla was nasze redaktory prynosiat. No i tam też jest taka zakładka, kalendar podii, buduczy podii, tak możecie sobie wyliczyć, co tam jest. I już w najbliższy weekend dwie podii, czwarte lemkiewskie śpiewania na Wysoki w Rudni, Nyżnio-Szleskie województwo i na Lemkowy Nielemkiewska Twórcza Osin, ale detalniejsze o tych dwóch podiach już o paru minut.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

Dorosła, czewertam guwam, jagiem ryuk w najbliższy weekend Lemkiwska Twórcza Osin. I tak, zacznę się ona w sobotu, 19 września, chodni 17 w Bortni. Tohoryczna Lemkiwska Twórcza Osin poświęcona pamięci Fedora Kuziaka, lemkiwskiego pismennika, bajkaria, malaria, a drugi den o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach. Podiju organizuje Stowarzyszenie Lemkiw przy uczasty Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. No a w tot sam den, 19 września, w sobotu, czwarte lemkiwskie śpiewania na czużyni w seli Wysoka koło Rudno. I tam medże inczyma budete mogli poczuty znany i nieznany ansambli, tak z daleka i z bliska, bo Medżeńczy ma wystuplat Kyczera, Lemczata, Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, Sasanka, Orkiestra Światowego Mykołaja, ale i z Przyjaźniuszczyny przejdą Koniare, a na koniec znanym wszystkim Demaj, dawniejszy Aksel Zagrad, prekrasną zabawą. Także to początek tej podii w najbliższą sobotę na Wysoki o godzinie 14. Przychodźcie, zapisujcie w swoich kalendariach. Trzeba korzystać.

Dorosłacze, teper, bo sme sobie dać to z naszego olimpijsko-rusyńskiego kalendarium spomnuli w audycji i Trišvity, no i dnes 15. września wspominamy na datu powiązaną ze śmiercią Josifa Jaryny, jaki pomer 15 września 1818 roku, a wrodził się 9 lutego 1788 roku w Kotany. Rodom z Radocyny był to wydatny wczeny, humanista, literaturoznawec, profesor lwiwskiego uniwersytetu. Dalsze też wspomnijmy na datu 15 września 1911 roku. To data narodzenia Wasyla Fedaka, rusyńskiego sportowca, sportowego nowinara i administratora i trenera, jaki urodził się w Ungwarii, znaczy w Użhorodzie i pomer 20 żołtnia 1991 roku. Tak samo w swoim rodnym Ungwarii, jakbyśmy chcieli powiesty po madiarsku, no albo w Użhorodzie, kiedy chcemy powiesty po rusyńsku. Iż to poprawdzi tylko z tych dat, jakie dnes dla was zrychtuwał. Bilsze toho neje, choć oczywiście pewno by się dasz to naszło, ale może my nie znamy, wy znate, piszcie do nas na radio@lem.fm, a nas o tym poinformujcie.

0: Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja Tri świty jak usta dnes, hodny bole czuty priamo z Wrocławia. Szczurzyny, jem do was bisiduł, ale oczywiście na dumci mam wszystkich słuchaczy i z Lemkowiny, i Szczurzyny, i wszystkich tych, gdy nas czują po całym świecie przez internet. No bo tu w Polsce, jak raz Lemkowina i Czurzyna mamy swoje stołpy, to to wszystko znate. Znate też o tym, że dostaliśmy prodłużenia koncesji jakiś czas temu na portale LEM FM. O tym głośno było. Tanycz, majte się dobry, dobrochowam wieczera, zdrawlu wszystkich, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Kuchenczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.
1: Na ulicy banda graje.